0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.

0: sierpnia 2026 roku, w trzeci wtorek miesiąca, w polskim programie nadawanym 3 razy w tygodniu na falach społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne, wita się ze słuchaczami Katarzyna Bebejewska. Sierpień to nie tylko środek lata i czas urlopów oraz wakacji na polskiej ziemi, ale także jest on miesiącem pełnym niezwykle ważnych rocznic w historii naszej ojczyzny. Otwiera go rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodzona z pietyzmem co roku, nie tylko w Warszawie. Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, obchodzona 15 sierpnia, podkreśla wiarę w życie wieczne i szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia całej ludzkości. Jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich i obchodzona jest tak we wschodniej, jak i w zachodniej chrześcijańskiej tradycji. Polski lud nazwał to święto uroczystością Matki Bożej Zielnej. Tego bowiem dnia przynosi do kościoła kwiaty, zioła i kłosy zbóż, prosząc o ich poświęcenie, by służyły fizycznemu i duchowemu zdrowiu. Tego właśnie dnia w 1920 roku, gdy cały naród trwał na modlitwie, odrodzona po zaborach polska armia, licząca zaledwie kilka lat, w zwycięskiej bitwie nazwanej Cudem nad Wisłą, pokonała pod Warszawą ogromną armię sowiecką, ratując całą Europę od zalewu bolszewizmu. Odtąd dzień 15 sierpnia stał się także świętem polskiego żołnierza, dniem wdzięcznej modlitwy i pamięci o wszystkich, którzy za wolność i suwerenność naszej ojczyzny oddali swoje życie na wielu frontach świata. Tego dnia w różnych miastach Polski organizowane są wojskowe pokazy. W Warszawie i Gdyni odbywają się wojskowe i marynarskie parady. 15 sierpnia to dzień wdzięczności Bogu za życie i za otaczający nas świat. A jednocześnie jest to dzień wdzięczności za odzyskaną przez Polskę suwerenność. Dzień hołdu składanego obrońcom naszej suwerenności. Sierpień to miesiąc ogólnopolskich strajków i wybuchu Solidarności, która zmieniła obraz świata i losy wielu narodów. Pod koniec miesiąca, 26 sierpnia, Polacy oddają cześć Królowej Polskich Serc, Matce Bożej, czczonej od wieków w jej częstochowskiej ikonie. Sierpień to miesiąc świętowania polskiego oręża, tak duchowego, jak i militarnego. To wielotysięczne pielgrzymki zmierzające z całego kraju na Jasną Górę, gdzie bije serce narodu. Sierpień to miesiąc żniw, dożynek, dojrzałych owoców i ziół przynoszonych przed ołtarze. Sierpień dla polskiego narodu jest miesiącem wdzięczności. W dzisiejszej audycji nie może zabraknąć tych sierpniowych tematów. Rozpoczniemy ją od komunikatów lokalnych przygotowanych przez Renatę Suwara. Zgodnie ze statutem Radia 3ZZZ co 2 lata zwołujemy walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybieramy nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku odbędzie się ono w niedzielę 20 września. Do nowego zarządu mogą kandydować wszyscy płatni członkowie z co najmniej jednorocznym stażem członkostwa. Wszyscy chętni do tej społecznej pracy są bardzo mile widziani. Nowe kandydatury można zgłaszać do 10 sierpnia do koordynatora pani Zofii Kemp. Numer telefonu 0499 444 096 lub do zastępcy koordynatora pani Renaty Suwara pod numer telefonu 0425 705 996. Wszystkie zgłoszone kandydatury muszą być zatwierdzone przed walnym zebraniem przez dyrekcję naszej radiostacji. W najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, w Shrine of Remembrance w centrum Melbourne odbędą się uroczystości upamiętniające przejęcie obrony w Tobruku przez Polską Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich oraz wspólną walkę polskich Karpatczyków i australijskiej 9. Dywizji Piechoty z niemieckimi siłami. Przedstawiciele australijskich i polskich kombatantów złożą wieńce i oddadzą hołd poległym szczurom Tobruku. Tegoroczne rocznicowe uroczystości odbędą się na placu przed Shrine of Remembrance o 12:00. Prosimy o przybycie do godziny 11:45. Osoby pragnące podczas uroczystości złożyć wieniec lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. Mile widziane jest zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo i poświęcenie polskich i australijskich szczurów Tobruku. Informacji udziela i na to święto zaprasza pan Andrzej Balcerzak, Komitet Kościelny Koło Pań, Rada Duszpasterska, Siostry Zmartwychwstanki, Polscy Księża Jezuici oraz liczni wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają rodaków na doroczny bazar i odpust w sobotę 29 sierpnia od godziny 10 do 16 trwał będzie popularny bazar. O 18:30 zostanie odprawione nabożeństwo maryjne, o 19:00 wigilijna msza święta. W niedzielę 30 sierpnia o 10:00 odprawiona zostanie uroczysta odpustowa msza święta, a po niej nastąpi kontynuacja bazaru. Kuchnia będzie serwować popularne polskie potrawy i domowe wypieki. Na licznych stoiskach znajdzie się bogactwo polskiej książki i filmu. Ceramika, pamiątki, ozdoby, dewocjonalnia. Na zewnątrz kościoła będą do nabycia sadzonki i doniczkowe kwiaty. Podczas bazaru nie zabraknie atrakcyjnej loterii oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery obecnej podczas każdego dorocznego odpustu w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na wieczór taneczny Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2026 roku. Od 18:00 na gości czekają wydatkowe promocje na pierogi i wódkę. O 19:30 parkiet rozgrzeje DJ Mark i Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc ograniczona, dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03-5229-1009. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbędą się od 20 do 25 września 2026 w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry terenowe, konkursy, quiz i niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach $480 od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425-865-179, e-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z wypadającym w tym roku 65. rocznicą ośrodka młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek, wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną, uczestników kolonii i obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka, ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października 2026 roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, ale także wyrażem wdzięczności dla wszystkich pokoleń, które swą pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego, o Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej. Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na nią 6 milionów dolarów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym jej celem jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii przez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami powierzył Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii. Zarząd tego zrzeszenia tworzy komitet doradczy fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii, zdających w danym roku egzamin maturalny z języka polskiego. Nagrody te przyznawane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury ATAR. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmie jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej 2000 dolarów. Najlepsi mogą liczyć na 20 tysięcy, 15 i 10 tysięcy. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2026. Informacji udziela pani Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczór i w sobotę od 19 do 20. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii w Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Tygodnik Polski ukazuje się w formie elektronicznej. Możemy go znaleźć pod oryginalnym tytułem na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.
1: Polsko, co ty zawiniłeś, że przez wieki płaczesz łzami, że cię tyle razy bili obcy razem ze swoimi. Przecież chleba nie zabrałaś, nie szukałaś cudzej ziemi, a historia twoja biedna.

0: Hołd dla zwycięzców Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Hołd dla wszystkich, którzy służą w polskim mundurze. Wielka defilada w Święto Wojska Polskiego to dziś tradycja, którą 19 lat temu przywrócił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Polacy z dumą obserwowali żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Rządzący Święto Wojska Polskiego wykorzystali jednak do nachalnej rządowej propagandy, wykorzystując polskie wojsko niczym baner reklamowy dla unijnej pożyczki SAFE. Oponował prezydent. Bóg, honor, ojczyzna. Nie SAFE, przypominał Karol Nawrocki. Dlaczego nawet w tak ważne dla Polaków święto rząd posuwa się do takiej kompromitacji? Analizujemy w wiadomościach w Polsce 24. Piotr Pawelec, zaczynamy. 106 lat temu Polacy uratowali Europę przed zalewem komunizmu. Zatrzymaliśmy bolszewicką nawałę. W rocznicę Bitwy Warszawskiej świętuje Wojsko Polskie i wszyscy Polacy. Kulminacyjnym punktem święta była defilada wojskowa. To nie tylko pokaz nowoczesnego sprzętu. To przede wszystkim pokaz siły i gotowości polskiej armii. Za pojazdami, czołgami czy samolotami stoją ludzie, żołnierze i wszyscy, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo Polski. Silna armia, silne państwo i gotowość do obrony to dziś najważniejsze przesłanie. Monika Drost.
1: Czołem żołnierze!
2: To ich święto. Święto tych, którzy stoją na straży Polski, na granicach, w powietrzu, na morzu i wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo państwa w marszu. Nad głowami samoloty, na ulicach najnowocześniejszy sprzęt. Obok polskich mundurów, mundury sojuszników. To nie tylko defilada, to pokaz siły, komunikat dla wrogów, ale przede wszystkim hołd dla tych, którzy tę siłę mają wykorzystać wtedy, gdy Polska będzie ich potrzebować. Około 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu, borsuki K2 F-35. Nowoczesna armia ma być przede wszystkim armią zdolną odstraszać i bronić. Ale obronność to nie tylko czołgi, samoloty i rakiety. Bez paliwa, amunicji i zaplecza nawet najnowocześniejszy sprzęt nie ruszy. Dlatego za pierwszym szeregiem są logistycy, wojska inżynieryjne i zabezpieczenie. Po raz pierwszy także Wojskowa Straż Pożarna. Bo siła armii to nie tylko sprzęt, ale ludzie, którzy sprawiają, że może działać. Prezydent Karol Nawrocki przekonuje, że Polska potrzebuje sojuszy, ale przede wszystkim własnej zdolności do obrony, silnego wojska, dowódców i państwa, które samo odpowiada za swoje bezpieczeństwo. Podczas przemówienia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się, dlaczego hasłem przewodnim obchodów święta Wojska Polskiego jest Polska Safe, Bezpieczna Polska oraz dlaczego w tym haśle jest angielskie słowo.
3: To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa.
2: 15 sierpnia to także lekcja historii. W 1920 roku Polska stanęła wobec śmiertelnego zagrożenia. Bitwa warszawska zatrzymała bolszewicką ofensywę i obroniła niepodległość. Dziś ta historia przypomina, że wolność nie jest dana raz na zawsze, a bezpieczeństwo nie jest czymś oczywistym.
4: Silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną.
2: Dlatego polityczne podziały powinny zejść na drugi plan, bo obronność Polski jest wspólną sprawą. Polska pokazuje swoją siłę także na Bałtyku. W Gdyni ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów. Marynarka wojenna powoli odzyskuje siłę ognia. W produkcji są 3 fregaty rakietowe. Wkrótce ruszy też budowa 3 okrętów podwodnych. Właśnie nie w Warszawie, a nad polskim morzem. W obchodach święta uczestniczył premier.
5: Bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy.
2: 15 sierpnia przypomina, że wolność trzeba szanować, ale żeby ją zachować, trzeba być gotowym jej bronić. Polska pokazuje dziś nie tylko swoją armię, pokazuje swoją gotowość do obrony. Monika Drost, Wiadomości w Polsce 24.
0: Temu zwycięstwu zawdzięczamy naszą wolność, zawdzięczamy pokolenie Kolumbów, zawdzięczamy żołnierzy niezłomnych. Odbiło się w sercach wszystkich polskich patriotów. Bitwa warszawska, nazywana często cudem nad Wisłą, jest uznawana za jedno z najważniejszych starć w historii świata. Na przedmieściach Warszawy rozegrała się decydująca i najważniejsza bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Zacięte walki pod Ossowem, Radzyminem i Zielonką, które odbyły się 15 sierpnia 1920 roku, zakończyły się wygraną polskiego oręża, a Warszawa, Polska i Europa zostały uratowane przed bolszewikami.

0: Posłuchajmy teraz obszernych fragmentów przemówienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego podczas oficjalnych obchodów święta polskiego żołnierza w Warszawie.
1: Generałowie, oficerowie na czele z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szanowny panie marszałku, panowie marszałkowie, panie premierze, staję dziś przed wami jako prezydent Polski i zwierzchnik sił zbrojnych, ale przede wszystkim jako dumny obywatel Rzeczpospolitej i reprezentant narodu, który doskonale zna cenę płaconą za niepodległość i za wolność. Narodu, który zna cenę prowadzonych wojen i mimo, że szczęśliwie zasadnicza większość z nas nie brała udziału bezpośrednio w wojnie, to duch tego narodu zna cenę wolności, niepodległości i cenę wojen. Ona bije z każdej polskiej gminy, polskiego powiatu, z każdego regionu Polski. Widać ją także tu, w naszej stolicy, w Warszawie. Dlatego znamy współczesne zagrożenia. Potrafimy ocenić współczesne zagrożenia XXI wieku także dzięki historii i przeszłości. 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci, dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także dzień wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. I dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten dzień wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych dzień zobowiązania. Dzień zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale dzień zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości, wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków. I stajemy dziś wszyscy, drogi narodzie, drodzy państwo, w obliczu wyczytania z historii roku 1920, z tego wielkiego zwycięstwa, wyczytania tego, co potrzebne jest dzisiaj, wyczytania tego, co potrzebne jest dla naszej przyszłości. Aby móc świętować, musimy wiedzieć, co zwycięzcy z bolszewikami chcą nam dzisiaj przekazać. Jak to się właściwie stało, że tak młoda Rzeczpospolita pokonała zło idące ze wschodu? Przecież wojna polsko-bolszewicka wybuchła w roku 1919. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Wojsko polskie było zaledwie formowane. Tam nie było szans na zwycięstwo, na utrzymanie Rzeczpospolitej. A sowieccy dowódcy, wśród nich Józef Stalin, mówili wprost: w drodze na Berlin, w drodze na Europę pokonamy polskie przepierzenie. Przejdziemy przez trupa białej Polski. Tak się nie stało. I tamte zwycięstwo jest dla nas dzisiaj punktem odniesienia i analiz. Musimy my współcześni wiedzieć, że nie stało się tak dlatego, bowiem naród był odporny. Społeczeństwo, naród było silne. Wyszło z ponad wieku zniewolenia, ale przeniosło kulturę, przeniosło wartości, wartości chrześcijańskie, które jedni wyznawali, a ci, którzy nie wyznawali, to chociaż szanowali jako fundament, jako kręgosłup budowania narodowej wspólnoty. Był to naród zbudowany wokół kompasu wartości. Tymi wartościami była wolność i obrona niedawno odzyskanej wolności, wartości chrześcijańskie przywiązanie do kultury, które przetrwała zabory. Naród polski po roku 1918 nie budował swojej siły z myślenia wyłącznie o dobrobycie i o pieniądzach. To był naród, który miał ideę. Silny naród i silne społeczeństwo. Tak, podzielone. Politycznie podzielone bardziej, drodzy Państwo, niż współcześni politycy. Mogę o tym Państwa zapewnić. Naród podzielony politycznie. Naród, który miał różne wizje przyszłości, różne środowiska polityczne przekonywały do swoich racji. Problemy polityczne, wyznaniowe, problemy mniejszościowe. Ale wówczas, w 1920 roku, wszyscy wiedzieli, że spory polityczne kończą się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Gdzie zaczyna się żołnierz polski i wojsko polskie. Dlatego udało się wygrać w roku 1920, bo silny, odporny naród wiedział, że żeby móc się sprzeczać o przyszłość i o politykę, to trzeba mieć Polskę. Żeby móc się o Polskę spierać, to trzeba Polskę obronić. A Polska jest jedna i wszyscy stanęli razem obok siebie. Rolnicy obok ziemian, inteligenci obok robotników. Silny, odporny naród dał zwycięstwo roku 1920. Naród zgromadzony wokół wartości. Również my dzisiaj musimy mieć świadomość, że ten pierwszy, fundamentalny etap bezpieczeństwa to silny, odporny, świadomy kierunku, w którym zmierza, świadomy tego, czym jest Polska, dla kogo jest Polska, jaka jest Polska naród. Z siły narodu rośnie dopiero siła polskiego żołnierza i wojska polskiego, a więc budując siłę, odpowiedzialność narodu, musimy mieć dobrą polską szkołę, patriotyczne wychowanie, świadomość, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Musimy mieć silne polskie finanse publiczne, gotowość do budowania infrastruktury, gospodarki, ekonomii. Tylko silny naród może dać silne wojsko. Tak, drodzy Państwo, silny i zjednoczony naród zdecydował o zwycięstwie roku 1920, a i dzisiaj rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory. Ten silny naród II Rzeczpospolitej dał silnego i zdeterminowanego żołnierza. Żołnierza, który miał wiele powodów do tego, żeby zwątpić. A nie zwątpił. Blisko 1 000 000 polskich żołnierzy. Ponad 100 tysięcy bezpośrednio na polu bitwy warszawskiej. Zdeterminowany do tego, żeby wygrać. Choć pozbawiony teoretycznie szans na to zwycięstwo. Zdrowy naród dał zdrowego żołnierza, który odwracał się za swoje plecy i widział Warszawę, swój dom, swoją rodzinę i powiedział, że idzie wprost do zwycięstwa i nie odpuści. Dzisiaj też tak wdzięczni jesteśmy wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. Znając odpowiedzialność, znając sytuację bezpieczeństwa, widząc swoich wielkich poprzedników, polski żołnierz każdego dnia na poligonie, w trakcie ćwiczeń, na sali treningowej, na polskiej granicy, przy kolejnych kryzysach decyduje o naszym bezpieczeństwie. Bardzo Wam dziękuję, żołnierze, za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję Waszym rodzinom, rodzinom wojskowym. To dziś Wasze święto. Narodzie, jeśli mnie słyszysz, podziękujmy naszym żołnierzom za to, że dają nam bezpieczeństwo. Siła narodu jest siłą żołnierza. Mam, moi kochani rodacy, to nie jest święto sprzętu. To nie jest święto stali. To nie jest święto nawet najnowocześniejszych technologii, które potrzebujemy i o których dostawę będę dbał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Ale to święto polskiego żołnierza. Święto człowieka, który stoi za tym całym sprzętem, szanowni państwo. Tak, dla stabilizacji Wojska Polskiego nie jest wstydem, że dzisiejszy rząd realizuje ramowy plan działania poprzedników. To wielka odpowiedzialność, że udaje się realizować te projekty, które służą polskiemu wojsku. Drodzy państwo, mówię to wszystko w głębokim przekonaniu, że wszystkie inwestycje, te z lat poprzednich, te z lat dzisiejszych i te w kolejnych dekadach, nie są najważniejsze. Najważniejsza jest inwestycja w polskiego żołnierza, bo odwagi kupić nie można. Przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu nie można kupić. Odwagi do podejmowania decyzji nie można kupić. Sensu walki nie można kupić. W żadnym kontrakcie. On nie wychodzi z żadnego Excela, z żadnego startupu, z żadnych naiwnych, marketingowych uśmiechów. To człowiek i polski żołnierz jest i był najważniejszy. I o tym jest. O tym jest zwycięstwo Polaków nad bolszewikami. O tym jest, nasze, drodzy państwo, dzisiejsze spotkanie i musimy mieć tego świadomość. Dlatego polski żołnierz musi być przekonany, że po skończeniu służby nie spotka go żywot człowieka rozbrojonego. Polski żołnierz dzisiaj musi być wyszkolony. Inwestycja w jego szkolenie, w jego bezpieczeństwo, w jego rodzinę, w jego zdrowie, w jego życie po zakończeniu misji wojskowej to najważniejsza inwestycja państwa polskiego. Polski żołnierz musi mieć gdzieś też przekonanie, że nie będzie go ścigał żaden prokurator za to, że broni polskiej granicy. Moi kochani, obok odporności narodu zbudowanego wokół wartości i siły polskiego żołnierza, która z siły narodu wynikała, to zwycięstwo sprzed 106 lat nie byłoby także możliwe, gdyby nie polscy dowódcy, gdyby nie polscy generałowie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, z generałem Rozwadowskim, z generałem Sostkowskim. Można by było wymieniać wielu tych wspaniałych dowódców i przywódców państwa polskiego. Odważnych z jednej strony, momentami brawurowych, dbających o polskiego żołnierza, wiedzących, komu służą, głęboko kompetentnych. To polscy dowódcy i ich manewry zdecydowały też o tym, że udało się zwyciężyć bolszewika w roku 1920. Polscy dowódcy i kultura strategiczna Rzeczpospolitej Polskiej. Kultura strategiczna, która znów nie wynika z tego, jak chcieliby podpowiadać nam inni. Kulturę strategiczną buduje się przez wieki, wokół pewnych symboli, wokół potencjału, ale też pewnych ograniczeń geograficznych. Kulturę strategiczną buduje się ze samoświadomości swoich potencjałów, swoich słabości. Kultura strategiczna, Wojsko Polskie, wrasta od wieków. Znajduje swoje odbicie i w symbolice, i w konkretnych strategicznych działaniach. Ta kultura strategiczna roku 1920 pozwoliła dowódcom dokonywać decyzje unikalne, unikatowe. Takie, które dawały możliwość zatrzymania bolszewików. Dziś wciąż czekamy na strategię bezpieczeństwa narodowego. Od roku pracujemy w Pałacu Prezydenckim nad strategią bezpieczeństwa narodowego, a więc nad polską kulturą strategiczną, która zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej i panu premierowi za rok tych wspólnych działań. Liczę, że niebawem, panie premierze, przyjmiemy strategię bezpieczeństwa narodowego i dokumenty wykonawcze. Dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego i ustalimy, jak ma wyglądać nasza strategiczna kultura. Od infrastruktury dyplomacji, od polskiej demografii do bezpieczeństwa państwa polskiego, do naszej infrastruktury. Dziś tego potrzebujemy, a rok 1920 przypomina nam, że bez dowódców i bez kultury strategicznej też byśmy tej wojny nie wygrali. Drodzy państwo, silny naród, silny, odporny naród zbudowany na duchu i na wartościach daje silnego żołnierza i dobrych dowódców, którzy potrafią wygrać wojnę. W roku 1920 nie mogliśmy tak bardzo niestety liczyć na naszych sojuszników. Choć była sygnalna pomoc, za którą zaraz z głębi serca podziękuję, ale napad bolszewików na Europę przecież, na Europę przez Polskę, nie wywołał strategicznej odpowiedzi w największych ówczesnych mocarstwach świata. Biła się tu eskadra kościuszkowska i Amerykanie, którym dziękujemy i których pozdrawiam. I są także w tej defilacie. Mogliśmy liczyć na wsparcie Francji i naszych przyjaciół Węgier, na życzliwość Rumunii. Ale strategicznie żadne wielkie mocarstwo nie ruszyło do obrony Rzeczpospolitej. Los Polski został w rękach polskich dowódców i polskiego żołnierza. W Wojsku Polskim bili się też ci, którzy chcieli niepodległości, wiedzieli, czym jest bolszewizm i nie chcieli, żeby bolszewicy zalali Europę. Litwini, Ukraińcy, Białorusini, biali Rosjanie, przerażeni bolszewizmem. Wszystko to w Rzeczpospolitej doceniamy i dziękujemy za tamtą pomoc. Ale wiemy, że Polska by się nie utrzymała, gdyby nie polski żołnierz i polscy dowódcy. Drodzy Państwo, prowadzi nas to do kilku konkluzji, o które chcę na sam koniec powiedzieć. Z jednej strony kultura strategiczna, z drugiej strony wolność, suwerenność i niepodległość. Tylko te wartości potrafią nas prowadzić do bezpiecznej Polski. Tylko takich partnerów poszukują poważni partnerzy strategiczni, którzy znają siłę, moc i przywiązanie do wartości swojego sojusznika i swojego partnera. Będziemy poważnie traktowani, jeśli sami będziemy się poważnie traktować także w Wojsku Polskim. Rok 1920 i wielkie zwycięstwo jest o tym, że wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych, nawet tych ważnych. Jeśli chcemy wsłuchać się w historię sprzed 106 lat, panowie generałowie, panowie ministrowie, to musimy wiedzieć, że to żołnierz polski i polski dowódca będzie odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. I tylko wówczas możemy tworzyć silne, strategiczne sojusze. Musimy też, szanowni państwo, mieć przekonanie, że Wojsko Polskie, polskie siły zbrojne nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników do tego, aby się określać, aby się oceniać. Sprzęt, który za moment zobaczycie na defiladzie i już zobaczyliście. Od F-35 przez F-16, czołga 2, czołgi Abrams. Wszystko, co państwo zobaczycie, mogliśmy kupić dzięki waszym pieniądzom, dzięki płaconym przez Polaków podatkom. Wojsko było silne i mogło się zbroić, bo Polacy płacą podatki. Polscy przedsiębiorcy, polscy obywatele. To nasze święto i to wasze święto. Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy, potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, potrzebujemy sojuszników, ale tu jest Polska i polski żołnierz. I tylko on buduje powagę tego wspaniałego, odważnego państwa z tak wielkim honorem i z pamięcią o zwycięstwie roku 1920. Drodzy państwo, od 106 lat wydawać by się mogło, że zmieniło się wszystko, ale nie zmieniło się jedno, nie zmieniło się zagrożenie. Zagrożenie wciąż idzie z tej samej strony, ze strony neoimperialnej Federacji Rosyjskiej. 106 lat temu byśmy powiedzieli ze strony bolszewików. Można by dzisiaj było zacytować słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas, drodzy państwo, prorocze. Ale nie chcę cytować pana prezydenta Kaczyńskiego. Chcę posłużyć się trawestacją jego słów. Żebyśmy my, nasi wspaniali sojusznicy z Sojuszu Północnoatlantyckiego, których ministrów i attaché tak serdecznie witam dzisiaj w Warszawie, abyśmy zrozumieli moment, w którym jesteśmy. Trawestując słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, możemy powiedzieć: kiedyś Gruzja, dzisiaj Ukraina, jutro być może państwa bałtyckie i moja ojczyzna Polska, a kiedyś być może Berlin i Paryż i cała Europa Zachodnia. Dlatego musimy dziś w odpowiedzialności za Europę, za Sojusz Północnoatlantycki, za polskiego żołnierza robić wszystko, aby bitwę warszawską XXI wieku wygrać bez wojny. Aby ta bitwa odbyła się bez wojny, musimy inwestować w polski przemysł zbrojeniowy, ale nie możemy oddawać ducha suwerenności i wolności i podejmowania strategicznych decyzji przez Polskę. Musimy wiedzieć, że państwo jest bezpieczne, jeśli dowódcy, także ci nominowani dzisiaj, dorastają odwagą do odwagi narodu. Jeśli władze państwowe dorastają ambicjami do ambicji narodu. Tego dziś potrzebujemy, drodzy państwo. Niech żyje żołnierz Wojska Polskiego. Niech żyje Wojsko Polskie. Niech żyją nasi sojusznicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niech Bóg błogosławi Polskę!

Mamy już tego dosyć. Chcemy normalnie żyć. Pracować, myśleć, modlić się do Boga. I na swój chleb uczciwie mieć. Nie chcemy ciągłych kłótni. Nie chcemy strachu w naszych dniach. Chcemy, by człowiek z człowiekiem mógł jeszcze rozmawiać bez ran. Co jakiś czas historia wraca, choć inne twarze ma ten czas. Na górze znowu wielkie słowa, a na ulicach zwykły strach.

dają piękne hasła, potem pokażą, kogo się bać. Jednemu wskażą winę w biednym, drugiemu każą w gniewie trwać.

Nie mówcie nam, że to dla dobra. Gdy dobro kończy się na łzach, a przecież mamy dzieci, wnuki.

Nie pytaj mnie, po której stronie stoję. Ja stoję tam, gdzie człowiek płacze. Tam, gdzie matka boi się o syna.

0: Naród skłócony łatwo prowadzić, ale naród pojednany trudno złamać.
1: Następna polska audycja na falach naszej rozgłośni zostanie nadana jutro o 10 wieczór. Dziękując za uwagę, życzę Państwu pogodnego dnia. Niech nam nie zabraknie dziś powodów do radości i uśmiechu. Tradycyjnym do usłyszenia żegna się z Państwem Katarzyna Bebejewska.